0: kwankwawu ene no ne ba be kasafa ho ne ene e be kasafa adwuma bi a wo ya abia opahini bi wo ho ne wo fa wo adwuma kete wo fa se wo ya kwala na wo koye pehini no bi a oni madwuma no na wo kwala no wo hu adwuma na omo bogye wo so e de atain na ma wo
1: Jesus
0: ene no ne ba be kasafa ho ne